copliu loca. Lieni shaks hengel stoka. Skenkies domers al jou roka. Maki flakies ama klokka. Anier heves mos a bogger.